He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.